Tuya iruma, tuya iraro, tuya iroto, tuya iwaho, tuya te herenga tangata, karo te po, karo te ao.